0: coming.
1: Chcesz to nawet.
2: Swallow my cum.
1: Naraz razu.
2: Fisting ass.
1: Stop. I biły kał.
2: Deep dark.
1: Oczki dwa.
2: Full master.
1: Aby.